0: Radio Aktual Kum. Kum.
1: Z wami jest Radio Aktual Kum.
0: Radio Aktual Kum.
1: Na rejen za wasza uszysa.
2: Nie mogę ci reći da te...

Družim z vami od tega trenutka naprej pa vse do jutra in v tej uri bomo med dobro glasbo pogledali, kaj se kaj novega dogaja po svet. Ostanite z nami.